nogi, a przed koniem we wzduchu napadł cim koni. Stale znowu by se zachwiwal kratkimi otrzeci ze mnie.

Všechno je hotovo. Bude se zametat. Dnes jako tehda, tehda jako dnes.